0: Radio Balca. Balca.
1: Donesi mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj. A sa čim da donesem tu vodu, sa čim da donesem, o oh,